0: Rosiamo Vargas.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Veselých Svět.
5: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.